0: Bejo mezu likoni linji la zamji tingor chijur meju shongze lanse khaba ondron jeje ga jumni mezu likon lan dewa nong
1: garde nie ko do mezu la chu chu ga nie kan ne yu ba tong chi du tu do khaba ondran gu chu jeje gu jeni ju chen ban dewa nong gu